0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran i zastanawiasz się, dlaczego w 1986 roku ktoś uznał, że film Poltergeist to świetna zabawa, podczas gdy na planie działy się rzeczy, przy których blednie każda creepypasta, bo ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w słynnej scenie w basenie tylko dlatego, że były tańsze niż plastikowe atrapy, więc w sumie pływałeś tam z nieboszczykami, a potem dziwisz się, że klątwa obsady to nie tylko miejska legenda. W X-Vibe, bo świat jest pełen absurdalnych zbiegów okoliczności i śmiechu przez zły, gdy rytm bitu uderza w twoje skronie. Dokładnie tak jak teraz, gdy wjeżdżamy w klimat Ellie Mai i jej boot up w X-Vibe.

0: such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart. Right?
1: Pamiętasz, dźwięk internet się łączy? My też. Ale gramy szybciej niż łącze w Neostradzie.

Marek z Radomia pisze, że wcale nie kocha tej swojej żony jak w piosence. Po prostu boi się, że bez niej zginie w gąszczu nieopłaconych rachunków. Uczciwe, aż boli. Skoro miłość to dla niego głównie wspólny kredyt, posłuchajmy, jak Surf Mesa i Emily serwują tę słodką iluzję w I Love You dla Marka od niepoprawnego romantyka w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

czasie audycji w X-Vibe, pamiętaj, że w 1982 roku film Duch był przeklęty, bo użyto prawdziwych szkieletów, co jest totalnym obłędem. Teraz Lerek i Nowator serwują Moja Panienka. Idealny bit na noc, gdy boisz się, że kości pod łóżkiem zaczną tańczyć w rytm tej melodii. Więc odpalaj głośniki w X-Vibe.

0: kierowniku, oczka mu się odlepiło, temu misiu.
1: A u nas? U nas wszystko gra, dosłownie, Radio X-Vibe.

znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u specjalisty od snów, bo w czasie audycji w X-Vibe wchodzimy w rejony, gdzie logika bierze wolne. Przypomnij sobie rok 2009, kiedy to świat oszalał na punkcie tak zwanych creepypast, a w szczególności historii o zagubionym odcinku SpongeBoba, który miał rzekomo doprowadzać dzieciaki do obłędu, co jest czystym technologicznym absurdem, bo bajka o gąbce w garniturze nigdy nie potrzebowała klątwy, żeby ryć beret. To był totalny odlot, gdzie piksele zastępowały wyobraźnię, a strach miał smak słonego oceanu i taniego bitu, więc wyluzuj, bo ten rytm w głowie to tylko echo przeszłości. Teraz Ayaz i Replay w X-Vibe.

0: Everybody be cool. You.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Mino Sinelli, Leszek Morżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Bzim-Zarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, więc opowiem ci o roku 1987, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszaka o nazwie Teddy Ruxpin, który miał wbudowany magnetofon i ruszał pyszczkiem w rytm opowieści, co było szczytem technologii, dopóki dzieciaki nie odkryły, że po włożeniu do środka kaset z death metalem ten plastikowy miś zaczynał wyglądać jak opętany demon, wypluwający z siebie mroczne zklęcia, co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje ci Nightmarek, bo świat zawsze był nieco bardziej pokręcony, niż chcieli nam wcisnąć producenci zabawek. A teraz, kiedy już wiesz, że za każdym uśmiechem kryje się lekki obłęd, posłuchaj, jak Bad Bunny wjeżdża ze swoim bitem w X-Vibe i sprawdź, czy Where She Goes nie brzmi jak idealny podkład do nocnego unikania rzeczywistości.

Las Rocas, donde siempre iba más. Mañana.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł przemycenia wirusa w instrukcji obsługi najtańszych odtwarzaczy MP3 z Chin, co zamieniało sprzęt w cyfrowy złom szybciej niż twój stary tracił cierpliwość przy parkowaniu. Więc w czasie trwania Nightmarek puszczamy coś, co przynajmniej nie spali ci elektroniki, bo Purple Disco Machine oraz Sophie and the Giants serwują In the Dark w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

204 rok przyniósł światu coś tak absurdalnego, że do dzisiaj zastanawiam się, czy to była zbiorowa halucynacja, bo oto w szwedzkim miasteczku pewien gość postanowił stworzyć robota, który udawał jego zmarłego kota, co w połączeniu z ówczesną fascynacją technologią i totalnym brakiem umiaru brzmi jak najgorszy odcinek czarnego lustra. Ale w tamtych czasach wszyscy łykaliśmy takie dziwadła bez popity, więc dzisiaj w X-Vibe serwuję Ci dawkę dźwięków, które wcale nie są lepsze od robotycznego mruczenia. Ba, są wręcz definicją szczytu naszych estetycznych błędów, bo o to wchodzi dama, która swoim rytmem niszczy system, więc przygotuj się na totalny obłęd. Teraz Mandaryna i Here I Go Again w X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znów biega w kołowrotku, jakby uciekał przed komornikiem. Więc na wszelki wypadek puszczam numer o tym, że faktycznie zaraz kogoś zgubisz. W radiu EX Vibe, Meghan Trainor i John Legend, Like I'm Gonna Lose You, dla Marka od

wskakujesz w kolejny segment w X-Vibe i czujesz ten gęsty klimat, w którym wszystko wydaje się odrobinę krzywe. Trochę jak historia z 1984 roku, kiedy to w Japonii pewien facet postanowił, że jego ukochana lalka z porcelany zasługuje na własny pogrzeb z prawdziwymi mnichami w roli głównej, co tylko potwierdza, że szaleństwo nie potrzebuje prądu. Od Egi i skutecznie ryć banie. A my w czasie audycji karmimy się tym absurdem niczym ciepłą pizzą o 3 nad ranem, bo kto z nas nie chciałby choć raz urządzić ceremonii przedmiotowi, który patrzy na ciebie martwym wzrokiem, zupełnie jak ten monotonny beat, który zaraz wjedzie ci w uszy bez pytania o zgodę. Więc teraz DJ Khaled, Drake, Rick Ross oraz Lil Wayne i I'm on One w X-Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby wsadzić do filmu E.T. zabawki, które potem wycofano z rynku przez groźne wady fabryczne, co jest totalnym obłędem. Ale Nightmarek w czasie audycji w X-Vibe karmi się takimi absurdami. Więc lećmy dalej. Teraz Svette i Tom Rosenthal z numerem Go Solo w radiu X-Vibe.

0: Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata udaje, że śpi. Więc witaj w Nightmarek, gdzie czas płynie szybciej niż twoje wyrzuty sumienia. W roku 1986 pewien facet z Japonii stworzył grę, w której główny bohater gonił za marzeniami w świecie tak dziwnym, że nawet dzisiaj wygląda to jak gorączkowy sen po przeterminowanej pizzy. A mowa o pierwszym Super Mario Bros., gdzie twórcy ukryli błędy kodu tak głęboko, że powstał słynny minusowy świat, czyli totalny gliczowy czyścisk. Z którym utkniesz nie zawsze, dokładnie tak jak w swoich nieudanych relacjach. Więc niech ten beat w Night Vibe przypomni ci, że każda sekunda ucieka nieubłaganie. A teraz Tadeusz Woźniak i Zegar Mistrz Światła w Night Vibe.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie. X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znów biega w kołowrotku, jakby uciekał przed komornikiem. Więc na wszelki wypadek puszczam numer o tym, że faktycznie zaraz kogoś zgubisz. W radiu EX Vibe, Meghan Trainor i John Legend, Like I'm Gonna Lose You, dla Marka od

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu tu jesteś. Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u terapeuty. Ale w każdym razie witaj w czasie audycji, gdzie cienie wydają się nieco dłuższe, a kawa smakuje jak pomyje. Czy wiesz, że w 1992 roku pewien człowiek wymyślił zabawkę, która miała być hitem, a skończyła jako narzędzie tortur psychicznych w każdym domu, czyli Tamagotchi, które wymagało tyle uwagi, że ludzie płakali, gdy ich cyfrowe zwierzątko zdechło z głodu, bo akurat poszli do szkoły. To był totalny obłęd, bo przecież nikt nie powinien płakać nad pikselami z Japonii, a jednak świat oszalał na punkcie wirtualnego umierania. Teraz czas na beat, który nie umiera, więc Beyoncé i Jay-Z z utworem Drunk in Love wlatują do głośników w

Ryszard z biedy tutaj. Muszę to w końcu załatwić, bo żona mnie zabije przez to całe planowanie ślubu. Puśćcie mi wreszcie to slow dancing od Boy Loco, zanim zwariuję w tym radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

2003 rok przyniósł nam m.in. totalny obłęd w świecie technologii, bo oto pewien inżynier z firmy produkującej zabawki wpadł na genialny pomysł stworzenia lalki, która miała posiadać zaawansowane funkcje rozpoznawania mowy. Mimo że w praktyce brzmiało to jak bełkot opętanej przez demony maszyny, która w środku nocy potrafiła wybudzić rodziców z głębokiego snu, wypowiadając bez żadnego powodu imię przerażonego dzieciaka. Co oczywiście doprowadziło do tysięcy zwrotów towaru i legend o nawiedzonych zabawkach, które w Night Market są codziennym chlebem. Więc jeśli słyszysz w swoim pokoju dziwne dźwięki, to może po prostu jakaś lalka z przeszłości chce ci coś powiedzieć. Najlepiej zagłuszyć to czymś konkretnym, na przykład wilkami, którzy w urkę serwują w X-Vibe odpowiedni klimat.

0: zaraz słońce zacznie wyłazić zza horyzontu jak nieproszony gość, więc czas zwijać ten cały majdan w X-Vibe. Bo wiesz, czytanie o tym, jak w 1987 roku pewien człowiek z branży technologii z powodzeniem sprzedał patent na wirtualną rzeczywistość, która wyglądała jak dwa celowniki od karabinu sklejone taśmą, przyprawia mnie o mdłości. Bo ten gość wierzył w symulację tak mocno, że w końcu przestał wychodzić z piwnicy. Co w sumie było dość logiczne, biorąc pod uwagę ówczesny poziom grafiki, przypominający rzuty kostką na betonie. A teraz, kiedy już wiesz, że świat zawsze był jedną wielką pomyłką w kodzie, zostawiam cię z tym dziwnym uczuciem w żołądku, bo leci Future i Mask Off w X-Vibe.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, bitch.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Dziewczyny jak Girls Like Us zazwyczaj tylko komplikują życie, więc może czas na trochę claridad, żeby wreszcie przestać mieć mętlik w głowie. Ale spokojnie, nikt tu nie udaje, że to pomaga. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był suwenir od OMD w X-Vibe. A czy wiesz, że Andy Maklowski wymyślił nazwę zespołu przypadkowo, bazując na nazwie wystawy sztuki? To są następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjadą Eurythmics, czyli Annie Lennox i Dave Stewart. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Krzysiek z Ursynowa pisze do mnie, że jego skrzynkę już trzeci raz dzisiaj zaatakował ten sam fałszywy alert bankowy. Więc dedykuję ten numer, poczuję się, jakby ten spam leczył go z jakiejkolwiek wiary w technologię. A w Radiu X Vibe leci teraz Dr. Feelgood od Cole James i Black Teacher. Dla wszystkich, którzy tak jak on, mają dość tych cyfrowych natrętów.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Stick Season od Noah Kahana w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet napisał swój pierwszy utwór w wieku 8 lat, zainspirowany piosenką z filmu o Barbie? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Moby. Zostań w radiu X-Vibe.

po Thank You Next czas na Take On Me, czyli oficjalną ścieżkę dźwiękową moich nieudanych prób wyrwania kogoś na parkiecie w latach 80. Przynajmniej wiesz, że nie tylko ty masz takie traumy. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

skoro obiecałeś, że never be the same, to chyba musisz się teraz ukryć w Life at the Outpost, bo inaczej cię znajdą. Ale spokojnie, nikt nie słucha, więc udawajmy, że to ma sens. Radio X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

co była Natasha Bedingfield z Unwritten w X-Vibe. Wiedziałeś, że napisała ten utwór dla swojej siostrzenicy, żeby dodać jej odwagi? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Hia. Zostań z radiem X-Vibe. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.
2: No dobrze, to co, Michał?

Ja, Jadwiga z Nowego Sącza, wreszcie po całym tym bieganiu usiadłam z kawą. Więc puśćcie może Prayer in C od Off Mind, bo potrzebuję czegoś, co mnie nie zirytuje w Radio X-Vibe.

0: Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Skoro dancing już za nami, czas zapytać do you. Czy naprawdę musisz tak rozpaczliwie udawać, że masz rytm? Przynajmniej w Radio X-Vibe nikt cię nie ocenia, póki nie włączysz

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że po sąsiedztwu znowu ktoś wyprawia polowanie na gołębie, więc dedykuje to swojej żonie, żeby wreszcie przestała patrzeć na dach przez lornetkę, bo przecież ten utwór to czysta instrukcja obsługi dla snajpera z osiedla. A teraz w Radiu X Vibe poleci Duran Duran A View to Kill dla ukochanej żony od Marka, co od... i wreszcie spokój w bloku zapanował.

to było Things Can Only Get Better od D-Ream w X-Vibe. Wiedziałeś, że Peter Kana napisał ten numer zainspirowany własnym niezbyt udanym występem w telewizji? Mamy też następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Ellie Goulding. Zostań z radiem X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.
1: To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni.

To był Night Changes w wykonaniu Jamesa Stefano i I Mill w X-Vibe. Wiedziałeś, że James Stefano naprawdę nazywa się James i ma obsesję na punkcie starych zegarków? To już kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają Sparks. Zostań w radiu X-Vibe.

0: But you're just a boy.
1: Co ty wiesz o zabijaniu?
2: Ale chyba ciszy. My w X-Vibe wiemy wszystko. Robimy to najlepszą muzyką. Bez litości.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

zabrałeś ze sobą pogodę, a teraz dostajesz pełne lato. Mam nadzieję, że chociaż krem z filtrem masz pod ręką, bo ten radiowy żar zaraz wypali ci mózg. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Skoro skończyłeś One Dance, to wiesz, że za chwilę Encore Une Fois dobije cię ostatecznie, bo przecież jedna próba to dla ciebie zdecydowanie za mało. Masz to w Radiu X Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był Friday I'm in Love w wykonaniu Crystal Rock, Robin White i Tom Tree w X-Vibe. Wiedziałeś, że Crystal Rock to w rzeczywistości niemiecki producent, który wydał setki remiksów pod różnymi pseudonimami? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na live. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które o 3 nad ranem zamówiło 3 kebaby. Więc teraz słuchamy Look at me now w wykonaniu Chrisa Browna, Busty Rhymesa i Lila Wayne'a, żeby ten żołądek wreszcie spojrzał na siebie z odpowiednią powagą w Radiu X Vibe.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out.

0: Ciao.
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

płonąć w tym Lost in the Fire to słaba opcja, więc lepiej od razu uciekaj do Pedro. Przynajmniej on ma wyczucie rytmu, czego nie powiem o tej stacji. Radio XW.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Słuchaj, Jessica z Torunia z tej strony pakuje te pudła od rana i oszaleje zaraz, więc potrzebuje na poprawę humoru No Diggity od Blackstreet, Dr. Dre, Queen Pen, bo tylko to mnie trzyma w pionie w tym radiu X-Vibe. Lecę dalej z tym bałaganem.

0: We out.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Fi. And it goes a little something like this.

To było All For You, Janet Jackson w X-Vibe. Wiedziałeś, że Janet nagrała ten hit na pętli, bo podobno tak bardzo kochała swój własny głos? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wiadomo Village People. Zostań z radiem

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: I'm a fireball.
1: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który zajmuje dwa miejsca parkingowe naraz, dedykując mu Splendido Splendente pod Donatelli Rettore. Bo skoro już tak błyszczy tym swoim autem na środku placu, to niech przynajmniej robi to w rytm włoskiego hitu w Radiu X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Greatest Day w remiksie Robina Schulza. A wiesz, że Callum Scott przed karierą muzyczną pracował w Urzędzie Miasta i zajmował się sprawami kadrowymi. To już historia. Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Calvin Harris i John Newman w X-Vibe. Zostań z radiem X.

story of my life. To w sumie tylko pasmo nieszczęść. Więc pomyślałem, że wyślę cię all around the world, żebyś nie musiał na to patrzeć. Sorry, taka już moja rola w Radiu X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: X Vibe. Radio takie trochę inne.

Radio X-Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

skoro tak bardzo lubisz I Like The Way You Kiss Me, to pewnie nie masz problemu z tym, żeby po prostu go just get it i przestać wreszcie pytać mnie o pogodę. Totalny obłęd. Radio X Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

is. To było Bad Memories od Meduza, Jamesa Cartera, Ellie Duche i Fast Boy w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Meduza pochodzą z Włoch i swoją karierę zaczynali od produkcji muzyki house w Mediolanie? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Rihanna. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który zajechał mu drogę pod samą przychodnią tak niefortunnie, że przez 3 miesiące za każdym razem, gdy mijam to skrzyżowanie, czuję, jakby ten facet wciąż wisiał mi na zderzaku. Dlatego w radiu X-Vibe leci Hang Up od Vogel James Stefalo, bo ten utwór idealnie oddaje moją potrzebę odczepienia się od tej niefortunnej sytuacji, która wciąż we mnie siedzi. Marek dla mistrza kierownicy z Passata.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Najpierw what it is, czyli udajesz, że wiesz, o co chodzi, a potem wpada Arriman i już wiesz, że to koniec świata, ale przynajmniej w dobrym towarzystwie. Radio X Vibe.

Mamy tutaj wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry. Bo skoro ten weekend trwa u niego w sypialni od poniedziałku do piątku i to z taką intensywnością, że aż tyn krzypie się na głowę, to niech w końcu poczuje ten rytm w radiu X-Vibe przy kawałku The Weekend w wykonaniu Michaela Greya, czyli klasyk dla sąsiada od Marka, co byś wreszcie wiedział, jak brzmi prawdziwa muzyka, a nie tylko twoje nocne harce.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Najpierw było Something, czyli obietnica wielkiego uczucia. A teraz Don't Start Now, bo przecież wiemy, że znowu skończy się na płaczu w kuchni. Daj sobie spokój, Radiu X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Obliczyłeś gwiazdy, a teraz potrzebujesz kogoś, żeby cię stąd wyciągnął? Typowe. Znowu przeceniłeś swoje możliwości. A ja muszę to puszczać. Radio X-Vibe.

Trouble Miss You od South Star w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość tak naprawdę nazywa się Leon Kirschneck i wcale nie planował być gwiazdą sceny? To kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Chicago. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla swojej żony Anki, że w końcu udało mu się fizycznie złapać ten nieszczęsny, uciekający od tygodnia z kuchni ser pleśniowy. I dlatego dedykuje jej Daniel Caesar i Kali Uchis Get You, bo ten utwór idealnie oddaje emocjonalne rozładowanie po tak wyczerpującej pogoni za nabiałem, którą właśnie kończymy w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wanda i Banda z tym swoim hi-fi to dowód na to, że lata 80. miały specyficzny urok. Nawet jeśli przy okazji wyprodukowały fryzury, których nie powstydziłby się sam potwór z Loch Ness. W 1986 roku pewien człowiek ustanowił rekord w najdłuższym czasie spędzonym na huśtawce, co zajęło mu równe 48 godzin. I myślę, że to świetna metafora mojego dzisiejszego nastroju, bo po prostu nie chce mi się ruszać z fotela. Skoro już wiemy, jak marnować czas z klasą, pora na coś, co pozwoli nam płynnie przetrwać wieczór w Radiu X-Vibe bez zbędnego wysiłku. Teraz Ewa, Beyond Bliss oraz Sergio Ochoa i Glad You Came w Radiu X-Vibe.

0: Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach naprawili ten zepsuty toster i teraz wreszcie technologia w kuchni działa tak, jak powinna. To absolutny hymn o technicznym triumfie nad przypalonym chlebem, więc niech im gra. A teraz w Radiu X-Vibe. Daft Punk, Technologic. Dla żony od Marka.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

trochę w rozjazdach. W roku 1998 pewien gość wpadł na pomysł, że internet to chwilowa moda i niedługo wszyscy wrócimy do czytania gazet przy świecach. A dzisiaj każdy z nas ma w kieszeni więcej mocy obliczeniowej niż cała agencja kosmiczna wtedy. Pośpiech to dzisiaj religia, ale warto czasem wyluzować, bo przecież Rzymu też nie zbudowano w jeden dzień. Teraz Morcziba i Rome wasn't built in a day w X-Vibe.

Chciałbym Rather Be od Clean Bandits, Jess Glenn w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jess zaczynała karierę pracując w firmie produkującej napoje? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Muse. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Urszula i ta jej rysa na szkle przypominają mi czasy, kiedy jedynym sposobem na uniknięcie dramatu było przewinięcie kasety ołówkiem, co w 1987 roku było szczytem technologii dla każdego szanującego się nastolatka. Dzisiaj wystarczy jedno kliknięcie, żeby zmienić klimat z nieco przydymionego wspomnienia na coś bardziej amerykańskiego i przesłodzonego do granic możliwości. Skoro już wiemy, że życie to nie tylko rysy, ale też okazje do lekkich pomyłek, czas na dawkę harmonii rodem z Nashville. Bo w radiu X-Vibe nie ma miejsca na nadmierne analizowanie przeszłości. Więc teraz przed nami Just a Kiss w wykonaniu Lady A w radiu X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: X-Vibe, radio pokolenia X.
1: Hey, man.
2: Watch out!

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 2 latach walki udało jej się wypompować wodę z piwnicy, co w zasadzie jest najlepszym hołdem dla tego hydraulicznego hymnu. A teraz w Radiu X-Vibe Cliff Richard Ocean Deep dla teściowej od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

George Ezra śpiewa o zielonej trawie tak przekonująco, jakby nigdy nie widział miejskiego betonu. A to przecież tylko kolejna radosna piosenka o umieraniu, co w sumie ma swój specyficzny urok. W 1986 roku pewien człowiek sprzedał swój komputer Commodore za bezcen, nie wiedząc, że to dzisiaj relikt, którego szukają kolekcjonerzy, więc lepiej nie wywalaj gratów z szafy, bo kiedyś ktoś to doceni. Skoro już wchodzimy w klimaty, gdzie liczy się dusza, a nie tylko ten miarowy takt, to teraz Simply Red i If You Don't Know Me od I Now w

To było 7 Rings Ariany Grande w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ariana jako dziecko bała się klaunów i cmentarzy, a teraz pewnie boi się tylko podatków? Mamy następne hity dla pokolenia X, a wkrótce wjedzie Jin His Han. Zostań z radiem X-Vibe.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.

Radio X-Vibe. Gdyby to było danie, to byłby to z pewnością żurek na boczku.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Słuchasz nas? W porządku. Radio X-Vibe.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć

아무래도 나는 들고 싶이 los okrutnie ze mnie drlił gorzkich nauk nie oszczędził mi chciałem wnieść

Piosenka o kiepskim świecie zawsze przypomina o tym, że życie to często seria komicznych wpadek, o czym w 1996 roku przekonał się pewien kierowca w Stanach Zjednoczonych, który przez przypadek wjechał samochodem do wnętrza salonu optycznego, bo uznał, że skoro słabo widzi drogę, to okulary mu się przydadzą. Skoro już skończyliśmy z tym swojskim klimatem w wydaniu Big Cyca, czas na coś, co przynajmniej brzmi, jakby miało klasę, nawet jeśli to tylko kolejne nagranie o wielkich pieniądzach i szybkich autach. W Radiu X-Vibe zmieniamy nastrój na nieco bardziej wygładzony i nowoczesny, bo przecież nie da się wiecznie żyć w oparach taniego piwa. Teraz Calvin Harris, Frank Ocean oraz Migos i Slide w Radiu X-Vibe.

Ej, słuchaj, tu Genovefa z Ciemnogrodu. Męczę się z tymi lokówkami jak na studniówce 30 lat temu, więc puszczaj mi szybko tę sztukę latania od Lady Punk, bo oszaleję w tym radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Billie Eilish śpiewa o byciu razem do grobowej deski, co w dzisiejszych czasach brzmi jak zapowiedź wyjątkowo długiego abonamentu na subskrypcję, a nie jak romantyczna obietnica. Skoro wspominamy o nierozerwalnych więziach, w 1998 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli cyfrowych zwierzątek, które zdychały szybciej niż moje postanowienia noworoczne. Skoro już mowa o szybkim pakowaniu manatek i ewakuacji z toksycznego układu, czas na Jessiego McTerneya, który w Swite właśnie szykuje się do wyjścia.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

W X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą rapował pod pseudonimem Florida Wright? To już historia, a przed nami następne hity dla pokolenia X, czyli Usher, Lil Jon i Ludacris. Zostań w radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Ty jesteś piękniejsza. Podobasz mi się bardziej niż kiedyś.

Say ASA, jego piękniejsza. To ten rodzaj nostalgii, który albo wywołuje uśmiech, albo potrzebę natychmiastowej zmiany wystroju wnętrza. Skoro już przy dziwnych wyborach jesteśmy, to w 1998 roku świat dowiedział się, że nawet najbardziej szanowane gwiazdy potrafią nagrać utwór o kłopotach z teściową, co zresztą udowodnili za chwilę goście z Atlanty. To całkiem pokrzepiające, że niezależnie od szerokości geograficznej, życie rodzinne zawsze bywa specyficznym wyzwaniem, którego nie rozwiąże ani polska estradowa elegancja, ani hip-hopowy sznyt z przełomu wieków. Zostajemy w klimacie sprawdzonych rozwiązań, bo w Radiu X Vibe nie szukamy dziury w całym, tylko pozwalamy płynąć dźwiękom. Teraz Outkast i Miss Jackson w Radiu X Vibe.

Słuchaj, Antoni z tej strony, Chorzów. Szef mnie tak wkurzył, że muszę odreagować. Puść mi proszę to Be Faithful od Fatman Scoop, Crooklyn Clan, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Good.
1: Kumer z tym swoim ostatnim kawałkiem brzmi jak ktoś, kto właśnie spakował walizki i wyszedł z imprezy, na którą nigdy nie chciał iść. A skoro wszystko ma być dobrze, to może warto przypomnieć, że w 1994 roku świat oszalał na punkcie białych puchówek i dzwonków, które miały nas wszystkich wprowadzić w świąteczny nastrój, choć w rzeczywistości wywoływały głównie lekką nostalgię zmieszaną z irytacją. Więc teraz East 17 i...

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był The Weeknd i Earned It w X-Vibe. Wiedziałeś, że Abel w młodości przez chwilę był bezdomny i spał na kanapach u znajomych, zanim stał się gwiazdą? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Offspring. Zostań w radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe. I've been married long.

dobra, znów siedzisz po ciemku i patrzysz w ten ekran, jakby to miało zmienić twoje życie. A przecież wiesz, że jedyne, co się zmieni, to fakt, że za godzinę będziesz jeszcze bardziej zmęczony. Witaj w Nightmerku, gdzie czarny humor to jedyny stabilny element rzeczywistości. Słuchaj, w 1996 roku pewien producent zabawek uznał, że Furby to genialny pomysł, nie wiedząc, że te futrzaste stwory zaczną się same włączać w środku nocy, bełkocząc w niezrozumiałym języku, co doprowadziło do paranoi w amerykańskich bazach wojskowych, bo ktoś uznał, że te zabawki szpiegują dla obcych mokarstw. Totalny obłęd, prawda? Skoro już nie zaśniesz, niech chociaż ten rytm cię nie zabije. Leci Pitbull i Celebrity.

Grażyna z tej strony, z koziej wulki. Właśnie walczę z tymi słoikami na obiad na cały tydzień i już mam dość. Puśćcie mi See You Again feat Kali Uchis od Tyler the Creator Kali Uchis, bo przy tym przynajmniej nie zasnę w radiu X-Vibe. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja serwuję ci kolejną porcję absurdu. Bo świat w 1986 roku stał się nieco dziwniejszy przez przypadek, gdy producent filmu Poltergeist postanowił zaoszczędzić na budżecie i użył prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele wyglądały zbyt sztucznie, co sprawiło, że cała ekipa przez lata zastanawiała się, czy na planie nie straszy bardziej niż w scenariuszu, a ty teraz w X-Vibe liczysz trupy w swoim pokoju. Więc odpuść sobie ten niepokój i po prostu chłoń ten beat, bo zaraz wjedzie klasyk, który brzmi znacznie lepiej niż kości obijające się o płytki. Teraz Bime i Biała Armia.

szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

2004 roku pewien człowiek zjadł w kinie 2000 popcornów tylko po to, i sprawdzić, czy umrze z nudów przy Nightmare ekranizacji. Żyje do dziś, choć jego żołądek to już tylko smutne wspomnienie dawnej świetności. Absurd goni absurd, a ty siedzisz tu ze mną w X-Vibe. Pink udowodni, że ogień to tylko początek w utworze Just Like Fire.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: tylko u Ciebie.
1: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.
2: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w sufit albo w ekran, który dawno przestał mieć sens. A tymczasem w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu Critters wypuścić w przestrzeń kosmiczną sygnał radiowy z zaproszeniem dla obcych, co było klasycznym przykładem ludzkiej pychy, bo przecież jeśli ktoś nas usłyszy, to raczej nie po to, żeby przybić piątkę, tylko żeby sprawdzić, czy smakujemy jak kurczak. A teraz w czasie audycji w X-Wipe serwujemy coś, co brzmi zdecydowanie lepiej niż międzygwiezdny bełkot. Więc wyostrzy zmysły, bo wjeżdża Garnik, Saxena oraz Sir Toby i ich spotlight w X-Wipe, gdzie każdy beat to czysty obłęd.

0: My się deklinujemy. W Radiu X-Vibe gramy co chcemy.
1: Happy birthday.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co tłumaczy ten dziwny niepokój w czasie seansu, w X-Vibe. Siedząc w Nightmare, pomyśl o tym chrupiąc arbuza, podczas gdy Harry Styles serwuje Watermelon Jäger. W X-Vibe, dla ciebie tej nocy.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru te wszystkie niepokojące wibracje, bo w X-Vibe właśnie zaczyna się Nightmarek. Wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej absurdalne? Otóż w roku 1987 pewien programista z firmy Lucasfilm wpadł na genialny pomysł stworzenia gry opartej na filmie Labirynt, co samo w sobie brzmi jak kiepski żart, ale prawdziwy koszmar zaczął się, gdy gracze odkryli, że gra jest tak nielogiczna, iż przejście jej bez poradnika graniczyło z cudem, a wszystko przez to, że autorzy traktowali logikę jak zło konieczne, dokładnie tak jak ty traktujesz dzisiejszy sen, więc słuchaj uważnie, bo teraz Patrycja Markowska i jej jeszcze raz wleją trochę spokoju w twoje skołatane serce.

0: Radio X. Vibe. Tu Marek Nocny. Brygida z Koszar ma coś do przekazania.
1: Cześć, słuchajcie, mam nowego szczeniaka i totalnie wariuję. Chciałabym dedykować to mojemu małemu rozrabiacie, bo no pasuje idealnie. Możecie zagrać Give Me Everything od Pitbull, Afrojack, Neo, Neyer.
0: Brygida, niezły wybór dla tego czworonoga. Przed nami Pitbull, Afrojack, Neo, Neyer, a to wszystko w Radiu X Vibe. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.